si veselou pičku materinu. Bubňar, truť, bubňevý. Mik Sajlo, bas gitara. El Gratatiero. Gramafon.

u zburkan komory. Tuż w pustych ulicach się tylko wieć góry. Nech serce umorno, że no mirnych snowa sada tylko powiem kroz oh.

mocnost. Ja imam fantastyczne klasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne klasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne klasowne mogućnost. I ogroman rast, krystalne boje glasa. Monsera, trzeba, bamba, tarana, ikę. Za mene dole leżecia, amor, pramasa. Ja imam fantastyczne klasowne mogućnost. I ogroman rast, krystalne boje glasa. Monsera, trzeba, bamba, tarana, ikę. Za mene dole leżecia, amor, pramasa. Ja imam fantastyczne klasowne. Amor na masa. Ja nie znam człowieka.